0: Radio Kiss.
1: Kiss. To nejlepší
2: od 90. let.
1: Non-stop.
3: Dámy tu mano! I venga conmigo! Vámonos!